działaniu Iranu, które miały charakter działań w samoobronie. Informacja ta pojawiła się w kontekście narastających napięć w regionie. Szczegóły dotyczące skutków tych ataków oraz ich wpływu na sytuację w Iranie materiał tego nie wskazuje. Bogdan Święczkowski został przesłuchany przez prokuraturę krajową jako osoba reprezentująca organ zawiadamiający w sprawie dotyczącej ślubowania części sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przesłuchanie miało na celu uzyskanie informacji związanych z tym zagadnieniem. Szczegóły dotyczące dalszych kroków w tej sprawie nie zostały ujawnione. Prokuratura Krajowa nałożyła karę pieniężną w wysokości 3000 zł na Tomasza Sakiewicza, prezesa i redaktora naczelnego TV Republika, za uchylanie się od złożenia zeznań w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sakiewicz podczas przesłuchania nie odpowiedział na większość pytań, powołując się na tajemnicę dziennikarską, jednak prokuratura podkreśliła, że był przesłuchiwany jako prezes zarządu spółki. W sprawie chodzi m.in. o zatrudnienie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w TV Republika. Prokurator wskazał, że odmowa składania zeznań nie była uzasadniona, a na decyzję przysługuje zażalenie do sądu. Zatrzymano 14-letniego chłopca, który według prokuratury miał zabić 13-letnią Wiktorię i upozorować jej samobójstwo. Ciało dziewczynki odnaleziono w lesie w Wielkopolsce, a początkowo jej śmierć uznano za samobójstwo, choć śledczy mieli wątpliwości co do okoliczności zdarzenia. Olek, który był w konflikcie z rodziną Wiktorii, został umieszczony w specjalnym ośrodku, a jego dalsze losy rozstrzygnie sąd rodzinny. Grozi mu poprawczak do 21 roku życia. W poniedziałek w Wielkiej Brytanii zanotowano rekordową temperaturę, osiągającą 34,8 stopni Celsjusza w Kew Gardens w Londynie, co stanowi najwyższą wartość w historii pomiarów w maju. Wysokie temperatury miały miejsce również w innych lokalizacjach, takich jak lotnisko Heathrow, gdzie zmierzono 34,4 stopnie Celsjusza. Meteorolodzy przewidują, że upały utrzymają się na wyspach CO najmniej do następnego weekendu, a w 5 regionach, w tym w Londynie, obowiązują ostrzeżenia o potencjalnym niebezpieczeństwie skwaru. Eksperci ostrzegają, że niskie temperatury wody w morzu mogą być groźne dla osób spędzających czas na plażach, a także apelują o ostrożność związaną z wysokim indeksem UV. Mieszkańcy niektórych obszarów muszą również liczyć się z niskim ciśnieniem wody lub jej przejściowym brakiem. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. We wtorek, 26 maja, w całej Polsce dominować będzie słoneczna pogoda, a temperatury w ciągu dnia wyniosą od 20 do 29 stopni Celsjusza. Na północy kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a wiatr z północnego zachodu osiągnie prędkość do 80 km na godzinę. W Warszawie temperatura wzrośnie do 25 stopni Celsjusza, a w Wrocławiu do 29. Ciśnienie atmosferyczne w ciągu dnia będzie spadać, a wilgotność powietrza wahać się od 50 do ponad 60%. Mimo lokalnych opadów, w całym kraju panują korzystne warunki biometeorologiczne. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ocenił wyniki krakowskiego referendum jako czerwoną kartkę dla prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz żółtą kartkę dla Rady Miasta. Podkreślił, że sprawa ta ma znaczenie nie tylko lokalne, ale i ogólnokrajowe. Tomczyk zaznaczył, że należy wyciągnąć odpowiednie wnioski z tego wydarzenia. Dalsze działania w tej kwestii nie zostały jednak sprecyzowane. W najnowszym raporcie City Costs Barometer 2026, przygotowanym przez brytyjski Post Office Travel Money, Sarajewo zostało uznane za najtańszą europejską destynację na City Break, gdzie średni koszt weekendowego wyjazdu dla dwóch osób wynosi 287 euro. W czołówce najtańszych miast znalazły się także Bukareszt, Tirana, Belgrad i Trenčín. Z kolei najdroższym miastem na City Break jest Oslo, gdzie ten sam zestaw wydatków wynosi 850 euro. Raport analizuje ceny 12 codziennych wydatków turystycznych w 50 europejskich miastach, co pozwala podróżnikom lepiej planować swoje budżety. Wysokie koszty zakwaterowania mają kluczowy wpływ na całkowity koszt wyjazdu. Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego i prezesa Sądu Najwyższego. CEO spotkało się z ostrą krytyką Sławomira Cenckiewicza, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Cenckiewicz zarzucił Kapińskiemu współodpowiedzialność za kontrowersyjne orzeczenie lustracyjne dotyczące Lecha Wałęsy z 2000 lat, twierdząc, że sąd dysponował dowodami, które zostały pominięte. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz bronił decyzji, wskazując na dotychczasowe osiągnięcia Kapińskiego i jego sprzeciw wobec łamania praworządności. W mediach społecznościowych Jarosław Kaczyński wyraził swoje obawy dotyczące nominacji Kapińskiego, podkreślając jego rolę w procesie lustracyjnym. Po tej decyzji relacje między Kaczyńskim a Nawrockim mogą ulec pogorszeniu. W sobotę wieczorem służby siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego w wyniku fałszywego alarmu o pożarze. W poniedziałek prokuratura okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w tej sprawie. Poseł Lewicy Tomasz Trela oraz posłanka PSL Magdalena Sroka skrytykowali reakcję niektórych polityków, podkreślając, że służby działały zgodnie z procedurami. Sroka oceniła, że incydent miał na celu wywołanie chaosu, a Trela zasugerował, że może to być zorganizowana akcja grupy działającej w kraju lub poza nim. W wyniku sytuacji odbyły się pilne narady w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz odprawa z udziałem premiera i ministrów. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: She's a butcher with a smile, cut me farther than I've ever been.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zażądał natychmiastowego zniszczenia irańskiego wzbogaconego uranu, sugerując, że może to nastąpić w Iranie, Stanach Zjednoczonych lub innym akceptowalnym miejscu. Nie ma jednak informacji, czy władze w Teheranie wyraziły zgodę na taki krok. Sprawa pozostaje niejasna, a dalsze działania nie zostały określone. Prezydencki minister Marcin Przydacz skrytykował działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego po siłowej interwencji w domu rodzinnym prezydenta, która była skutkiem fałszywego zgłoszenia. Przydacz wskazał na potrzebę skuteczniejszego zwalczania cyberprzestępczości przez służby specjalne, podkreślając, że zaufanie do nich maleje. Dodał, że sytuacja ta budzi wątpliwości co do systemu bezpieczeństwa osób kluczowych w państwie. Po interwencjach związanych z fałszywymi alarmami politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zlikwidowano zagrożenie związane z przegrzanym zbiornikiem, który zawierał ponad 26 tysięcy litrów chemikaliów, w Garden Grove, w hrabstwie Orange w Kalifornii. Strażacy zabezpieczyli niebezpieczne miejsce, a w związku z ryzykiem wybuchu ewakuowano ponad 50 tysięcy osób. Zbiornik, zawierający metakrylan metylu, miał rosnącą temperaturę, co stanowiło zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Służby działały od czwartku, aby zapobiec większemu wyciekowi i eksplozji. Po zakończeniu operacji mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. W najnowszym odcinku programu W Naczelnym omówiono kulisy odwołania prezydenta Krakowa oraz błędy, które przyczyniły się do jego politycznego upadku. Autorzy programu wskazali na serię fałszywych alarmów, które mogą być wynikiem działań profesjonalistów mających na celu destabilizację państwa. Dodatkowo w programie poruszono kontrowersje dotyczące relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi, szczególnie w kontekście obecności amerykańskich wojsk oraz zakupu samolotów F-35. W programie zanalizowano również wypowiedzi Sławomira Mentzena i Jarosława Kaczyńskiego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji zapowiedziało odwet na Ukrainie w postaci ataków na obiekty wojskowe i przemysłowe w Kijowie, w odpowiedzi na rzekomy ukraiński atak w Starobielsku, w którym zginęło 21 osób. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Andrii Sybicha, wezwał sojuszników do nieulegania szantażowi ze strony Rosji. W reakcji na te groźby polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśliło, że wszelkie ataki na Ukrainę są aktami nieuzasadnionej agresji, a każde uderzenie w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będzie traktowane jako celowe. Władze polskie zaapelowały do Rosji o zaprzestanie agresji i przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: This is DHT Radio.

0: News.
1: Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Mieszkańcy obwodu królewieckiego otrzymali w poniedziałek po raz pierwszy ostrzeżenie o niebezpieczeństwie związanym z atakami dronów. Władze zareagowały na rosnące zagrożenie, informując ludność o potencjalnych atakach. Szczegóły dotyczące źródła zagrożenia nie zostały ujawnione. Mieszkańcy są zobowiązani do zachowania ostrożności i śledzenia komunikatów od lokalnych władz. Zderzenie ciężarówki z pociągiem w Garbatce w Wielkopolsce miało miejsce w poniedziałek, powodując poważne zakłócenia w ruchu kolejowym na trasie Poznań-Piła. W celu wyjaśnienia okoliczności tego tragicznego wypadku, analizowane są nagrania z kamer, dane z rejestratora pociągu oraz zeznania maszynisty. Władze prowadzą dochodzenie, które ma na celu ustalenie przyczyn katastrofy. Unia Europejska planuje nałożyć na spółkę Google karę finansową sięgającą setek milionów euro w wyniku dochodzenia antymonopolowego. Decyzja w tej sprawie ma być ogłoszona przed letnią przerwą urlopową i będzie najwyższą karą nałożoną przez Unię Europejską za naruszenie aktu o rynkach cyfrowych. Dochodzenie, które rozpoczęło się w marcu 2025 rok, dotyczy faworyzowania własnych usług przez Google w wynikach wyszukiwania. Komisja Europejska, jak wskazał rzecznik, dąży do zapewnienia zgodności z przepisami, a nie tylko do nałożenia kary. Wcześniej Google otrzymał dodatkowy czas na rozwianie wątpliwości dotyczących swoich działań. Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego i prezesa Sądu Najwyższego. CO spotkało się z ostrą krytyką ze strony byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza. Cenckiewicz zarzucił Kapińskiemu współodpowiedzialność za orzeczenie lustracyjne w sprawie Lecha Wałęsy z 2000 lat, twierdząc, że sąd dysponował dowodami obciążającymi Wałęsę, które zostały pominięte. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz bronił decyzji, podkreślając, że Kapiński sprzeciwiał się łamaniu praworządności przez obecny rząd i ma bogate doświadczenie sędziowskie. Cenckiewicz w swoim wpisie oznajmił, że decyzja prezydenta i towarzyszące jej uzasadnienie są kłamstwem, które powinno zostać napiętnowane. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział wniosek o wotum nieufności dla szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego, zarzucając mu brak kontroli nad bezpieczeństwem wewnętrznym w Polsce. Marcin Kierwiński szybko zareagował na tę deklarację, jednak źródło nie podaje szczegółów jego odpowiedzi. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały określone. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła szósta. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen we wtorek odwiedzi Wilno, gdzie spotka się z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii. Wizyta ma na celu omówienie sytuacji bezpieczeństwa w regionie w kontekście hybrydowych ataków. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zareagowało na wezwanie Rosji, jednak szczegóły tej reakcji źródło nie precyzuje. Dalsze kroki w tej sprawie będą uzależnione od wyników rozmów w Wilnie. Interwencja w mieszkaniu matki prezydenta została oceniona przez Rafała Jankowskiego, szefa NSZZ Policjantów, jako zamach na państwo. Jankowski podkreśla, że atakowanie rodziny głowy państwa to nie tylko kwestia osobista, ale także próba wykazania niekompetencji służb w trudnych sytuacjach. Sytuacja ta budzi poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony najważniejszych osób w państwie. W związku z tym można spodziewać się dalszych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa rodzinom najwyższych urzędników. Grzegorz Braun, przed rozpoczęciem kariery politycznej, przez wiele lat starał się zaistnieć jako reżyser filmowy, marząc o tworzeniu fabuł. Obwiniał polityków za blokowanie swojej kariery, co, jak sugeruje jego ówczesny przyjaciel, mogło przyczynić się do jego radykalizacji. Inny znajomy Brauna wspomina sytuację, w której jego żona postanowiła opuścić mieszkanie po jego słowach, co ilustruje napięcia w jego relacjach osobistych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił federalny stan wyjątkowy w hrabstwie Orange w Kalifornii w związku z groźnym wyciekiem chemikaliów. Decyzja ta ma na celu przyspieszenie działań ochronnych oraz umożliwienie szybszego powrotu tysięcy ewakuowanych mieszkańców do domów. Władze podkreślają, że taki krok jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. W Rosji oraz na terenach okupowanych w Ukrainie działa rozbudowana sieć obozów koncentracyjnych, w których przetrzymywani są Ukraińcy uważani przez Moskwę za zagrożenie. Ekspertka praw człowieka Jewgenija Czirikowa podkreśla, że wystarczy być aktywnym lub pomagać innym, aby zostać zatrzymanym. W jej dokumentalnym filmie Więźniowie. System terroru przedstawia dramatyczne losy przetrzymywanych, a sama musiała uciekać z Rosji dla własnego bezpieczeństwa. Czirikowa planuje zorganizować pokaz swojego dokumentu w polskim Sejmie, aby zwrócić uwagę na te zbrodnie i pomóc w uwolnieniu więźniów. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Polska stanęła na czele koalicji 16 państw, które sprzeciwiają się projektowi nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034. We wtorek w Brukseli, podczas posiedzenia ministrów do spraw europejskich, Warszawa zaprezentuje deklarację domagającą się zwiększenia środków na rolnictwo i regiony oraz zachowania pełnej kontroli państw nad ich wydatkowaniem. Do koalicji dołączyły m.in. Bułgaria, Czechy, Hiszpania oraz Włochy, co wzmacnia pozycję Polski w unijnej debacie. Grupa 16 krajów planuje również zaproponować opóźnienie spłaty zaciągniętej pożyczki na Krajowy Plan Odbudowy, co ma pozwolić na większe inwestycje w krajach członkowskich. W odpowiedzi na te postulaty Bruksela będzie musiała zmierzyć się z twardym oporem ze strony koalicji w przypadku forsowania cięć budżetowych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przejdzie we wtorek coroczne badania lekarskie w szpitalu Walter Reed na niespełna 3 tygodnie przed swoimi 80. urodzinami. To już trzecia wizyta Trumpa w szpitalu w ciągu 13 miesięcy, co budzi szczególne zainteresowanie mediów i opinii publicznej. Biały Dom zapewnia, że prezydent jest w doskonałej formie, jednak krytycy nadal podnoszą wątpliwości co do jego zdrowia fizycznego i psychicznego. Prezydent ma także za sobą kontrowersje związane z jego stanem zdrowia, w tym zasinienia na dłoniach oraz pytania o jego zdolności poznawcze. Po badaniach możliwe będą dalsze komentarze na temat jego stanu zdrowia i ewentualnych działań związanych z jego urzędowaniem. Od 1 czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższy limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Bezpieczny limit wzrośnie o ponad 255 zł, osiągając wysokość 6694 zł i 10 groszy brutto miesięcznie. Nowe progi będą obowiązywać do końca sierpnia 2026 roku. Osoby, które przekroczą ustalone limity, mogą zostać zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, jeśli nie zgłoszą swoich przychodów do ZUS. Siły amerykańskie przeprowadziły ataki w samoobronie w południowym Iranie, niszcząc dwie irańskie łodzie stawiające miny w cieśninie Ormas oraz wyrzutnie rakiet ziemia-powietrze namierzającą amerykańskie samoloty. Rzecznik dowództwa centralnego Stany Zjednoczone, Tim Hawkins, podkreślił, że działania te miały na celu ochronę amerykańskich wojsk przed zagrożeniami ze strony sił irańskich. Ataki zostały zakończone, a sekretarz stanu Stany Zjednoczone, Marco Rubio, zaznaczył, że mimo tych incydentów możliwe jest osiągnięcie porozumienia z Iranem. Wcześniej w regionie słychać było eksplozje, co potwierdzają agencje informacyjne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte alarmy przed upałem w kilku województwach, w tym zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim. W tych regionach prognozowana temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 28 do 30 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia obowiązują we wtorek od godziny 13 do 19. Istnieje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, co może prowadzić do utrudnień w ruchu drogowym oraz zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych. Zaleca się ostrożność oraz śledzenie komunikatów dotyczących sytuacji pogodowej. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

minęła 8. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ponad połowa Polaków sprzeciwia się zmianie konstytucji według sondażu przeprowadzonego przez Ibris dla Rzeczpospolitej. Mimo to istnieje grupa wyborców, która popiera pomysł nowej konstytucji. Wyniki sondażu wskazują na wyraźny podział wśród obywateli w tej kwestii. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jednak określone. Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, we wtorek przejdzie badania w wojskowym szpitalu, zbliżając się do 80. urodzin. Wokół jego stanu zdrowia narasta napięcie, a jego otoczenie zapewnia o znakomitej formie lidera. Równocześnie część polityków i lekarzy domaga się niezależnej oceny jego zdolności do pełnienia urzędu. Oczekiwane wyniki badań mogą wpłynąć na dalsze dyskusje dotyczące jego zdrowia. W mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego miała miejsce akcja służb ratunkowych w związku z fałszywym zgłoszeniem. Jak informuje Rzeczpospolita, do tego incydentu mogło zostać wykorzystane urządzenie znane jako router cebula. Szczegóły dotyczące tego zdarzenia nie zostały jednak potwierdzone przez oficjalne źródła. Śledztwo w tej sprawie może prowadzić do ustalenia sprawców fałszywego alarmu. W Polsce odnotowano wzrost temperatury, która dzisiaj może osiągnąć nawet 30 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami, obejmujące zachodnią część kraju, co jest pierwszym takim alertem w tym roku. Prognozy wskazują, że wysokie temperatury będą miały charakter chwilowy, a w nadchodzących dniach nie przewiduje się większych fal upałów. Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki ma zarejestrowany adres w Chełmie, jednak władze miasta nie mają wiedzy na temat jego istnienia i zaprzeczają, aby wynajmowały lokale dla tej organizacji. Informacje te podało Radio Z, wskazując na zaskakującą działalność planowaną przez stowarzyszenie. Obecnie brak jest szczegółowych informacji dotyczących celów i działań tej organizacji. Władze Chełma zamierzają monitorować sytuację w tej sprawie. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

Bej. Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajobdu Bej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych ogłosiło, że w poniedziałek przeprowadziło uderzenia w samoobronie na południu Iranu. Atak miał miejsce kilka godzin po zapowiedzi premiera Izraela, który ogłosił zaostrzenie ofensywy przeciwko Hezbollahowi w Libanie. Działania te mogą wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji w regionie. Kraje bałtyckie zwracają się do Kijowa po specjalistyczną wiedzę dotyczącą budowy schronów przeciwbombowych w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. W przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej coraz częściej pojawiają się drony z wojny w Ukrainie, a Moskwa kontynuuje masowe naloty. Władze krajów bałtyckich podejmują działania, aby wzmocnić swoje bezpieczeństwo i przygotowanie na potencjalne ataki. Benjamin Netanyahu trafił do szpitala w poniedziałek wieczorem z powodu nagłego leczenia stomatologicznego. Szczegóły dotyczące jego stanu zdrowia oraz przebiegu zabiegu nie zostały ujawnione. W związku z tym zdarzeniem nie są znane dalsze kroki dotyczące jego działalności publicznej. Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, ogłosił swoją chęć kandydowania na prezydenta Krakowa po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Wśród jego obietnic znajdują się zniesienie opłat za parkowanie w weekendy oraz wycofanie zakazu wjazdu samochodów z silnikami diesla do centrum miasta. Banaś podkreślił, że jego celem jest wprowadzenie zmian, które poprawią sytuację w Krakowie i Polsce, oraz zapowiedział potrzebę dokładniejszego przyjrzenia się budżetowi miasta. Dodał również, że jego kampania będzie wspierana przez ludzi z różnych środowisk, którzy nie są związani z polityką. W Szczecinie wybuchł pożar w szeregowcu, który objął 5 mieszkań. Do akcji gaśniczej przystąpiło ponad 40 strażaków, którzy zdołali ewakuować mieszkańców przed przybyciem służb ratunkowych. Niestety, jeden ze strażaków odniósł obrażenia i został przewieziony do szpitala z rozcięciem ręki. Powierzchnia objęta pożarem wyniosła około 500 m2, a straty materialne są znaczne. Przyczyny pożaru będą ustalane przez biegłych. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Stanisław Kraci.

Kasprzyk, wiceprezydent Krakowa, ma zostać komisarzem miasta do czasu wyboru nowego prezydenta, po tym jak w niedzielnym referendum mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego. Frekwencja w referendum wyniosła 29,99%, co czyni je ważnym. Wkrótce premier Donald Tusk powoła Kracika na to stanowisko, a przedterminowe wybory mają się odbyć najprawdopodobniej w sierpniu. Różne partie polityczne już wskazują swoich potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta Krakowa. 4 samochody osobowe oraz ciężarówka zderzyły się we wtorek rano w Brzozie pod Bydgoszczą w województwie kujawsko-pomorskim. Do wypadku doszło na 56. kilometrze drogi krajowej nr 25 pomiędzy Bydgoszczą a Inowrocławiem. Droga jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Na ten moment brak jest informacji o osobach poszkodowanych. Litewska Straż Graniczna zatrzymała 38 osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusią, wykorzystując wykopany własnoręcznie tunel. W akcji, która miała miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek, zaangażowano śmigłowiec, bezzałogowce oraz psy służbowe. Spośród zatrzymanych większość to obywatele Afganistanu, a 2 twierdziło, że pochodzi z Iranu, jednak nie mieli dokumentów. Funkcjonariusze ustalili, że migranci nie stanowią zagrożenia i odesłali ich z powrotem na Białoruś, proponując jednocześnie paczki z jedzeniem, które przyjęło 4 z nich. Międzynarodowa Unia Astronomiczna nadała nazwy 2 planetoidom, upamiętniającym Polaków, święta Andrzeja Bobole oraz popularyzatorów mineralogii Milene i Kamila Caparów. Planetoida 651104 Bobola, wcześniej znana jako 2012 VY87, została nazwana na cześć polskiego jezuity i męczennika, który żył na przełomie XVI i XVII wieku. Druga planetoida, 818660 Kapar, honoruje współczesnych pasjonatów, którzy od ponad dekady organizują wystawy i seminaria poświęcone minerałom. Odkrywcami obu obiektów są polscy i polsko-litewscy astronomowie. Nazwy planetoid zostały oficjalnie zatwierdzone przez specjalną komisję Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Zagrożenie związane z przegrzanym zbiornikiem chemikaliów w hrabstwie Orange w Kalifornii zostało zlikwidowane przez strażaków. Zbiornik, zawierający ponad 26 tysięcy litrów metakrylanu metylu, znajdował się w zakładach GKN Aerospace, blisko miejscowości Garden Grove. W weekend ewakuowano ponad 50 tysięcy mieszkańców w obawie przed wybuchem. Służby od czwartku monitorowały sytuację, gdyż temperatura substancji w zbiorniku wzrastała o około 1 stopień na godzinę. Po zakończeniu działań ratunkowych mieszkańcy mogą wracać do swoich domów. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Przemyślu doszło do tragicznego wypadku, w którym karetka pogotowia zderzyła się z samochodem osobowym. Kierowca osobówki zginął, a dwóch ratowników z karetki zostało rannych i trafiło do szpitala. Na miejscu zdarzenia pracują straż pożarna oraz policja, a sytuacja wciąż jest monitorowana. Służby kontynuują działania związane z wyjaśnieniem okoliczności wypadku. SUV Jaguar E-Pace oraz Land Rover skonfiskowane pijanym kierowcom zostały włączone do policyjnej floty samochodów służbowych. Policja złożyła do sądu 111 wniosków o przejęcie pojazdów, z czego do tej pory sądy orzekły przepadek 9. Oprócz wymienionych modeli do floty trafiły również inne pojazdy, w tym Volkswagen Passat, Honda Civic oraz Kia Ceed. Policjanci tymczasowo zajęli 2046 pojazdów, z których niespełna 700 znajduje się na parkingach policyjnych. Ponadto prawie 1400 samochodów jest przechowywanych przez osoby godne zaufania. Cztery kobiety podzieliły się swoimi unikalnymi doświadczeniami związanymi z macierzyństwem, ukazując różnorodność dróg do tej roli. Pani Sandra, która została mamą w wieku 15 lat, opowiada o początkowych lękach i instynkcie macierzyńskim, który obudził się w niej podczas pierwszego badania USG. Z kolei pani Teresa, która urodziła syna w wieku 51 lat, wspomina o obawach związanych z ciążą, ale także o spokoju, jaki przyniosło jej późne macierzyństwo. Obie kobiety podkreślają znaczenie wsparcia dla młodych mam oraz siły, jaką daje miłość do dziecka. Historie te pokazują, że macierzyństwo może przybierać różne formy, ale zawsze wiąże się z miłością i odpowiedzialnością. W biurze byłego premiera Hiszpanii, José Luisa Zapatero, policja zabezpieczyła biżuterię o wartości od 30 do 50 tysięcy euro w ramach śledztwa korupcyjnego. W sejfie polityka znaleziono naszyjniki, zegarki, kolczyki oraz dwa twarde dyski. Śledczy podejrzewają, że biżuteria mogła być formą nielegalnego wynagrodzenia za udział w aferze związanej z pomocą finansową dla linii lotniczych Plus Ultra. Sąd zablokował również rachunki bankowe Zapatero na kwotę blisko 491 tysięcy euro. Były premier zaprzecza zarzutom, a premier Pedro Sanchez zadeklarował wiarę w jego niewinność. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o zestrzeleniu amerykańskiego drona MQ-9 oraz o strzelaniu myśliwca F-35, który naruszył irańską przestrzeń powietrzną. Iran zastrzegł sobie prawo do odpowiedzi na każde naruszenie warunków zawieszenia broni przez Stany Zjednoczone. Wcześniej amerykańskie siły przeprowadziły ataki w samoobronie w południowym Iranie, namierzając irańskie łodzie i wyrzutnie rakiet. Rzecznik dowództwa centralnego Stany Zjednoczone podkreślił, że ataki miały na celu ochronę amerykańskich wojsk przed zagrożeniami ze strony sił irańskich. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Robert Bąkiewicz zapowiedział organizację specjalnych patroli przed Belwederem przez Ruch Obrony Granic, mających na celu ochronę Karola Nawrockiego. Decyzja ta następuje po interwencji służb w mieszkaniu matki prezydenta. Bąkiewicz podkreślił, że Służba Ochrony Państwa nie zapewnia odpowiedniego poczucia bezpieczeństwa prezydentowi. Działania patrole mają na celu poprawę sytuacji i zwiększenie bezpieczeństwa. Prezydent Karol Nawrocki powołał Zbigniewa Kapińskiego na prezesa Sądu Najwyższego, podejmując tę decyzję samodzielnie i bez wpływów politycznych, jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Decyzja ta spotkała się z niezadowoleniem, m.in. ze strony prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik nie podał szczegółów dotyczących dalszych reakcji. Polska zyskała status dynamicznego gracza w europejskiej gospodarce, CEO obala mit o biednym sąsiedzie z lat 90. Twarde dane wskazują na to, że Polska skutecznie dogania inne kraje Unii Europejskiej, podczas gdy Czechy i Słowacja zmagają się z problemami skostniałego systemu. Polacy podejmują ryzyko i odnoszą sukcesy, CEO stawia ich sąsiadów w niewygodnej sytuacji. Dalsze analizy mogą wskazać, gdzie dokładnie Czesi i Słowacy popełnili błędy w swoim rozwoju. Włoskie niszczyciele czołgów Centaurus osiągnęły znaczące sukcesy na ukraińskim froncie, w tym celny strzał w rosyjską placówkę z odległości 11 km. Te pojazdy, które trafiły na pole walki kilka miesięcy temu, wykazują się dużą skutecznością w działaniach. Wśród ich zalet wymienia się precyzję oraz zasięg ognia. Informacje o ich użyciu wskazują na rosnącą rolę włoskiego sprzętu w konflikcie. We wtorek w Polsce prognozowane są temperatury sięgające 30 stopni Celsjusza, co może oznaczać najcieplejszy dzień od początku roku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części województw lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego, które wejdą w życie o godzinie 13 i będą obowiązywać do 19. W północno-wschodniej i północno-zachodniej Polsce mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz burze, a nad morzem i w górach przewidywane są silniejsze porywy wiatru, dochodzące miejscami do 70 km na godzinę. Mimo wysokich temperatur, nie wszędzie warunki będą sprzyjające, a w niektórych rejonach pojawią się opady deszczu i silny wiatr. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Amerykańskie siły zbrojne nie planują przeniesienia części swoich stałych żołnierzy z Niemiec do Polski, CEO podkreślił Andrzej Stankiewicz w najnowszym odcinku programu Naczelni. Stankiewicz ocenił te oczekiwania jako naiwne, wskazując na silne relacje militarne między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi. Wskazanie na stabilność tego sojuszu podkreśla znaczenie Niemiec w strategii obronnej Stanach Zjednoczonych w Europie. Premier Kanady Mark Carney ostrzegł mieszkańców Alberty przed potencjalnym oddzieleniem się prowincji od kraju, porównując tę sytuację do Brexitu. Carney, który wcześniej kierował Bankiem Anglii, wskazuje na ryzyko, jakie niesie za sobą takie posunięcie. Podkreśla, że decyzje o secesji mogą prowadzić do nieprzewidywalnych skutków gospodarczych i społecznych. Dalsze działania w tej sprawie nie zostały jednak określone. Kreml zmaga się z poważnymi problemami, w tym z brakami żołnierzy oraz pęknięciami w elitach, co prowadzi do narastającego chaosu w Rosji.

0: Sytuacja ta wywołuje rosnącą nerwowość i strach wśród władz, które obawiają się o przyszłość kraju. Represje i strach w społeczeństwie potęgują kryzys, a skutki tych zjawisk mogą mieć dalekosiężne konsekwencje. Aleksander Miszalski poniósł porażkę w Krakowie, której przyczyny są zarówno lokalne, jak i związane z centralną polityką. Andrzej Stankiewicz wskazuje, że kryzys, który doprowadził do tej sytuacji, ma swoje korzenie w sprawach lokalnych, a następnie został zaostrzony przez czynniki polityczne na wyższym szczeblu. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały określone. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił powołania na najbliższe zgrupowanie oraz mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. W składzie znalazł się kapitan drużyny Robert Lewandowski oraz kilku nowych zawodników, w tym napastnik Motoru Lublin Karol Czubak, który zdobył 18 bramek w zakończonym sezonie Ekstraklasy. Reprezentacja rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu w czwartek, a trzy dni później zagra towarzysko z Ukrainą. Spotkanie z Nigerią odbędzie się 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
1: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio

0: Radio DHT.
1: A teraz na koniec

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Władysław Kosiniak-Kamysz odwołał komendanta pierwszego wojskowego szpitala klinicznego w Lublinie, pułkownik Aleksandra Michalskiego, w związku z ujawnionymi przez Onet nieprawidłowościami. Wśród zarzutów znajdują się plany likwidacji banku krwi oraz fikcyjne szkolenia medyków pola walki. Dalsze szczegóły sprawy wskazują na pojawienie się innych nieprawidłowości. W Scottsbluff w Stanach Zjednoczonych pies postrzelił kobietę, która siedziała w samochodzie zatrzymanym na czerwonym świetle. Zwierzę i broń znajdowały się w ciężarówce zaparkowanej na pobliskiej stacji benzynowej. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie, aby ustalić szczegóły incydentu. Holenderski rząd zablokował próbę przejęcia kluczowego dostawcy rozwiązań informatycznych do identyfikacji online przez firmę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Decyzja ta była wynikiem obaw o uzależnienie się Holandii od amerykańskiej technologii. Rząd podkreślił, że taka sytuacja mogłaby stanowić zagrożenie dla interesu publicznego. Niemieckie firmy motoryzacyjne borykają się z poważnym kryzysem, tracąc zamówienia i ponosząc rosnące straty. W wyniku trudnej sytuacji na rynku, wiele zakładów produkcyjnych jest zmuszonych do zamknięcia. Nowe badanie wskazuje na niepokojące tendencje, które mogą prowadzić do upadku branży. Przemysł motoryzacyjny w Niemczech stoi przed poważnymi wyzwaniami, które wymagają pilnych działań. Duma Państwowa przyjęła ustawę, która umożliwia zajęcie majątku osób, które opuściły Rosję i wyraziły krytykę wobec reżimu Władimira Putina. Nowe przepisy mogą dotyczyć zarówno obywateli rosyjskich, jak i cudzoziemców. Wprowadzenie tej ustawy ma na celu zastraszenie potencjalnych krytyków i zniechęcenie do wyjazdów z kraju. Nie podano szczegółowych informacji dotyczących mechanizmu egzekucji tych przepisów. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: I would never leave you, but how can I stay? I

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Lider partii Silna Armenia, Samuel Karapetian, jest formalnym właścicielem willi na Rivierze Francuskiej, z której korzysta partnerka Władimira Putina, Alina Kabajewa. Willę kupił izraelsko-rosyjski biznesmen Szalwa Higieriński w 2001 roku za 14 500 000 dolarów. Utrzymanie rezydencji kosztowało około 4 milionów euro rocznie. Od czerwca bieżącego roku Karapetian jest objęty postępowaniem w Erywaniu dotyczącym prania brudnych pieniędzy oraz uchylania się od płacenia podatków. Iran oskarżył Stany Zjednoczone o złamanie obowiązującego od kwietnia zawieszenia broni. Władze w Teheranie twierdzą, że amerykańskie siły przeprowadziły ataki w prowincji Hormozgan, znajdującej się na południu kraju. Oświadczenie to może prowadzić do dalszego zaostrzenia napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Nowy premier Węgier Péter Magyar, który w ciągu ostatnich 2 lat skutecznie wykorzystał siłę symboli, stoi przed wyzwaniami praktycznej polityki. Jego kampania doprowadziła do porażki dotychczas niepokonanego Viktora Orbana. W najbliższym czasie nowa władza będzie musiała skoncentrować się na realnych działaniach, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. W obliczu nadchodzących prób, Magyar zapowiada, że nie będzie łatwo, a z szafy nie wypadają pojedyncze szkielety, lecz całe cmentarze. Nowo powołany pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zadeklarował, że będzie bronił niezależności sądu i nie dopuści do wpływów politycznych w jego działaniach. Podczas konferencji prasowej odniósł się do krytyki, podkreślając, że jego kandydatura wzbudzała emocje w różnych środowiskach politycznych. Kapiński zaznaczył, że jego credo to zapewnienie niezależności Sądu Najwyższego, niezależnie od opinii innych. Rzecznik prezydenta wyjaśnił, że Karol Nawrocki działał w ramach swoich prerogatyw, wybierając Kapińskiego na to stanowisko. Białoruś twierdzi, że w ciągu ostatniego tygodnia zarejestrowano 116 przypadków prób przekroczenia granicy przez ukraińskie drony. Sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa Białorusi, Aleksandr Wołfowicz, stwierdził, że incydenty te mogą być próbami ataków na infrastrukturę graniczną. Ukraińska Straż Graniczna odrzuca te oskarżenia, określając je jako absurdalne i próbę przerzucenia odpowiedzialności przez reżim Łukaszenki. Władze Ukrainy przypominają, że Białoruś wspiera Rosję w jej działaniach przeciwko Ukrainie. CEO potwierdzają wcześniejsze informacje o wykorzystaniu terytorium Białorusi przez rosyjskie wojska. Koniec serwisu. Czas na wasze ulubione kawałki.
0: Radio, music and memories. DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. Była premier Ukrainy i liderka partii Batkiwszczyna Julii Tymoszenko została oskarżona o proponowanie łapówek deputowanym do parlamentu. Jej sprawa została skierowana do sądu. CEO potwierdziły Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna oraz Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy. Grozi jej kilka lat więzienia. Posłanka Paulina Matysiak wystąpiła z interwencją, żądając od wszystkich regionalnych ośrodków Telewizji Polskiej przedstawienia wykazu umów zawieranych z samorządami na programy sponsorowane w ciągu ostatnich 3 lat. Dodatkowo Matysiak poprosiła wszystkie miasta wojewódzkie o ujawnienie tych samych dokumentów. Jak podkreśla, impulsem do podjęcia tych działań były doniesienia dotyczące Wrocławia. Dalsze kroki w tej sprawie mogą ujawnić nieprawidłowości w relacjach między telewizją a samorządami. Na sesji Sejmiku Podlaskiego miało miejsce poważne spięcie, które zostało uwiecznione na nagraniach udostępnionych w sieci. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości oskarżyli rządzących o próbę przeforsowania stanowiska migracyjnego, które ma być niezgodne z wolą mieszkańców. Wydarzenie wywołało dużą kontrowersję i protesty wśród uczestników sesji. Pogoda w najbliższych tygodniach będzie charakteryzować się częstymi i znacznymi zmianami według przewidywań Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych. Oczekiwane są zarówno niższe, jak i wyższe temperatury, jednak dłuższe fale upałów nie są prognozowane. Przewiduje się również dni deszczowe i burzowe z największymi opadami na początku czerwca. Dalsze zmiany w pogodzie mogą wpłynąć na codzienne plany mieszkańców. Skrajnie prawicowy lider Jordan Bardella z partii Zjednoczenie Narodowe ma szansę na wygraną w wyborach prezydenckich we Francji w 2027 roku, według nowego sondażu. Wzrost poparcia dla skrajnie lewicowego kandydata Jean-Luc Mélenchona może jednak znacząco wpłynąć na przebieg wyścigu wyborczego. Sondaż wskazuje na dynamiczne zmiany w preferencjach wyborców, co może skomplikować sytuację na francuskiej scenie politycznej. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations on

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchasz Tripla. Przebojów, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Aleksandra Owca została przedstawiona jako kandydatka partii Razem na prezydentkę Krakowa. Podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że mieszkańcy Krakowa wyrazili swoją wolę, domagając się odejścia obecnego prezydenta oraz jego ekipy. Owca stwierdziła, że to była czerwona kartka dla arogancji władzy oraz nieudolności rządów. Jej kandydatura ma na celu zmianę obecnej sytuacji w mieście. Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa zapowiedziała znaczące zmiany w wsparciu dla krajów europejskich w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wysoki rangą urzędnik Pentagonu przekazał, że Stany Zjednoczone planują utrzymywać w gotowości znacznie mniej systemów uzbrojenia i żołnierzy. To podejście może wpłynąć na obecność amerykańskich sił zbrojnych w Europie oraz na bezpieczeństwo sojuszników w regionie. Dalsze szczegóły dotyczące konkretnej skali cięć nie zostały ujawnione. Ponad 1000 osób w Polsce, w tym krakowski przedsiębiorca, nie otrzymało obiecanych dopłat z Krajowego Planu Odbudowy na zakup samochodów elektrycznych w ramach programu Nasze Auto. Rozmówcy wyrażają swoje rozczarowanie brakiem wsparcia finansowego, na które liczyli. W przypadku akceptacji wszystkich odrzuconych wniosków, potrzebne byłoby dodatkowe 30 milionów złotych na wypłatę dotacji. Kreml buduje kordon bezpieczeństwa wokół Donbasu, próbując powstrzymać falę broni, przemytu i chaosu, który sam wywołał. Dmytro Śniegiriów, ekspert wojskowy i współprzewodniczący organizacji Prawa Sprawa, podkreśla, że sytuacja w regionie staje się coraz bardziej skomplikowana. Rosyjskie władze stawiają na zabezpieczenie granic, aby ograniczyć wpływ przestępczości i nielegalnego handlu. Działania te mają na celu ochronę terytoriów, które Moskwa planowała włączyć do Rosji. Rustem Umierów, negocjator od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, przyleciał do Berlina w kontekście planowanych zmasowanych nalotów Rosji na Kijów oraz skomplikowanej sytuacji Ukrainy w drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Umierów ma prowadzić rozmowy z przedstawicielami Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Spotkanie ma charakter poufny, co podkreśla wagę omawianych kwestii. Dalsze kroki w negocjacjach mogą wpłynąć na sytuację Ukrainy w kontekście bezpieczeństwa i integracji z Unią Europejską. To były wiadomości Radia DHT.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Do poważnego wypadku doszło na przejeździe kolejowym pomiędzy Otmicami a Siedlcem w województwie opolskim. Osobowe auto wjechało pod pociąg, którym podróżowało 380 osób. W pojeździe znajdowały się 3 osoby, w tym 2 dzieci. Na miejscu zdarzenia prowadzone są działania służb ratunkowych. Niemiecka gospodarka stoi w miejscu, CEO wywołuje obawy dotyczące przyszłości kanclerza Merza. Pojawiły się głosy wzywające do jego odwołania, jeśli nie uda mu się wprowadzić zapowiadanych reform. Wśród nich znajduje się reforma systemu emerytalnego, obniżka podatków dla małych i średnich firm, zwiększenie konkurencyjności rynku pracy oraz redukcja kosztów biurokracji dla przedsiębiorstw o co najmniej 25%. Dalsze kroki mają obejmować podwyżkę podatków dochodowych dla najbogatszych oraz zwiększenie podatku spadkowego w celu pokrycia strat budżetowych. W rozmowie z Krzysztofem Rakiem poruszono temat rozliczeń narodów ze swoich zbrodni, koncentrując się na postwojennym podejściu Niemiec, które wybrały amnezję zamiast prawdy. Analizowane są również implikacje tej postawy dla przyszłości Rosji oraz kwestie związane z potencjalnym rozliczeniem z prezydentem Rosji. Zastanawiano się, czy świat jest gotowy na prawdziwe konfrontacje z przeszłością. Wnioski z rozmowy mogą wpłynąć na przyszłe dyskusje o odpowiedzialności i pamięci historycznej. Ambasador Rosji w Warszawie, Georgij Michno, został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z zapowiedziami Rosji dotyczącymi systematycznych ataków na Kijów. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreślił, że Polska nie może zgodzić się na takie działania, a ambasador usłyszał wezwanie do natychmiastowego zaprzestania agresji oraz przestrzegania międzynarodowych zobowiązań. Działanie polskiego rządu zostało skoordynowane z innymi krajami europejskimi, które również podjęły podobne kroki. W niedzielę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, w wyniku którego zginęły 4 osoby, a około 100 zostało rannych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zaznaczyło, że wszelkie ataki na Ukrainę traktowane będą jako akty nieuzasadnionej agresji. Polskie służby zlokalizowały Marcina Romanowskiego na Bałkanach. W jego poszukiwania zaangażowani są policyjni łowcy cieni. Informacje na ten temat przekazali dziennikarze Dominika Długosz z Newsweeka oraz Mariusz Gierszewski z Radia Z. Służby są bliskie ujęcia posła, jednak szczegóły dotyczące dalszych działań nie zostały ujawnione. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Południowy trawnik Białego Domu zamienił się w plac budowy, gdzie trwają przygotowania do gali mieszanych sztuk walki Federacji UFC, zaplanowanej na 14 czerwca. Wydarzenie to będzie częścią obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz 80. urodzin Donalda Trumpa. Specjalna arena, która powstaje na trawniku, pomieści od 4 do 5 tysięcy zaproszonych gości, a około 85 tysięcy fanów ma mieć możliwość oglądania walk na ekranach ustawionych wokół. Koszty organizacji gali, które mogą przekroczyć $60 milionów, ponosi UFC, jednak podatnicy pokryją wydatki związane z ochroną wydarzenia. Prezydent Karol Nawrocki odnotował spadek zaufania o 1 punkt procentowy, osiągając obecnie wynik 48%, według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Mimo to, Nawrocki utrzymał pierwsze miejsce w rankingu zaufania do polityków. Na drugim miejscu znalazł się wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 45%, a trzecie miejsce zajmuje wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z 44%. Sondaż przeprowadzono w dniach od 7 do 17 maja na próbie 1041 dorosłych mieszkańców Polski. Administracja prezydenta Donalda Trumpa planuje drastyczne ograniczenie amerykańskiego wsparcia wojskowego dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. CEO oznacza mniejszą dostępność kluczowego sprzętu, w tym myśliwców, okrętów wojennych oraz dronów. Władze Stany Zjednoczone poinformowały europejskich sojuszników o zamiarze cięć, które są częścią nowej strategii mającej na celu większą elastyczność w obliczu potencjalnych konfliktów w rejonie Indo-Pacyfiku. Europejskie państwa będą musiały samodzielnie uzupełnić luki w systemie obronnym. CEO wiąże się z koniecznością szybkiego podjęcia decyzji o własnych zdolnościach obronnych. Oczekuje się, że konkretne propozycje zostaną przedstawione na początku czerwca. Nowy podział obciążeń ma być omówiony podczas lipcowego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckim w Ankarze. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zaproponowało Rosji częściowy rozejm w odpowiedzi na eskalację działań wojennych na terytorium obu krajów. Ukraina liczy na wsparcie Europy w negocjacjach z Kremlem, jednak europejskie państwa nie potrafią ustalić wspólnej strategii działania. Propozycja rozejmu może być istotnym krokiem w kierunku deeskalacji konfliktu. Dalsze kroki w tej sprawie pozostają niejasne, a reakcja Rosji będzie kluczowa dla dalszego przebiegu sytuacji. Rosja próbuje zastraszyć Ukraińców oraz obcokrajowców. CEO spotkało się z ostrą reakcją ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. W rozmowie z Polsat News minister podkreślił, że Polska nie zgadza się na takie działania. Sikorski określił Rosję jako chorego człowieka z rewolwerem, wskazując na powagę sytuacji. Działania Rosji mogą wpłynąć na dalsze relacje z Ukrainą oraz społecznością międzynarodową. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Led Zeppelin.
1: The Big Rock.
2: The Big Rock.

0: The Big Rock. 70s, 80s, and 90s. Keeping the music alive.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump przeszedł rutynowe badania lekarskie w Walter Reed National Military Medical Center z okazji zbliżających się 80. urodzin. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapewnił na platformie Truth Social, że wszystko jest w idealnym porządku, jednak nie ujawnił szczegółów dotyczących badań. To już trzeci raz w ciągu ostatnich 13 miesięcy, kiedy Trump odwiedza tę placówkę, CEO wzbudza spekulacje na temat jego stanu zdrowia. Lekarz prezydenta wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że nie ma dowodów na poważne problemy zdrowotne. Izraelskie siły zbrojne przeprowadziły ataki w pobliżu zapory Karaun, największej tamy w Libanie. CEO wywołało zaniepokojenie władz odpowiedzialnych za gospodarkę wodną. Libańskie władze ostrzegają, że uszkodzenie zapory może zagrozić dostawom wody i energii oraz stwarzać niebezpieczeństwo dla mieszkańców regionu. Izraelskie wojsko zaznaczyło, że działania miały na celu wyeliminowanie zagrożenia, jednak nie ujawniono szczegółów dotyczących celów ataków. Krajowy Urząd do Spraw Rzeki Litani podkreślił, że każdy atak na tamę i powiązaną infrastrukturę może mieć poważne konsekwencje dla ludności cywilnej. Rosja przeprowadziła jeden z najbardziej zmasowanych ataków rakietowych na Kijów i okolice w ostatnich 2 latach, wykorzystując rakiety Oriesznik. Wojskowy ekspert rosyjskiej gazety Jurij Knutów wskazał, że rakiety te są jedynym sposobem na zniszczenie hal, w których montowane są drony, budowanych jeszcze za czasów Związku Radzieckiego. Atak ten może być odczytywany jako wyraźna sugestia dla Zachodu dotycząca intensyfikacji działań militarnych. Realne dochody rozporządzalne Rosjan spadły o 1% w pierwszym kwartale, co jest pierwszą taką sytuacją od 3 lat. Wartość ta została skorygowana o inflację oraz odliczone obowiązkowe opłaty. Obliczenia zostały przeprowadzone przez Centrum Analityczne KMASW, które jest powiązane z rządem. Spadek ten budzi niepokój wśród obywateli dotyczący ich sytuacji finansowej. Przemysław Rosati, członek Trybunału Stanu, skrytykował dotychczasowe działania Adama Bodnara i Waldemara Żurka w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Ocenił, że obaj nie mieli pomysłu na rozwiązanie problemów, a ich osiągnięcia są rozczarowujące. Rosati zwrócił uwagę na niewystarczające działania w zakresie cyfryzacji oraz naprawy statusu sędziów, co negatywnie wpływa na codzienne życie obywateli. Podkreślił, że praworządność to kwestia codziennych realiów w sądach. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
1: Słuchacie Radia DHT.

0: Classic Rock.
1: The Big Rock.
2: The Big Rock.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: W Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ponad 100 stanowisk ambasadorskich Stanów Zjednoczonych pozostaje nieobsadzonych, co zdaniem magazynu Atlantic jest sytuacją bez precedensu w obliczu rosnących napięć międzynarodowych. Donald Trump nie ufa zawodowym dyplomatom i kluczowe misje powierza osobom z najbliższego otoczenia, w tym członkom rodziny. Publicysta Tom Nichols zauważa, że takie podejście osłabia dyplomację Stanów Zjednoczonych, co może prowadzić do nieefektywnych interakcji z innymi krajami. W sytuacji, gdy Stany Zjednoczone są zaangażowane w konflikty, brak profesjonalnych dyplomatów może mieć poważne konsekwencje dla amerykańskiej polityki zagranicznej. Kapitan wycieczkowca Jan Dogrogowski rozpoczął kwarantannę w Polsce po wykryciu ognisk hantawirusa na statku MV Handy S. Został bezpiecznie sprowadzony do kraju przez Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej i przyjęty do Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, gdzie przeszedł szczegółowe badania. Wynik czwartego testu na obecność hantawirusa, wykonany w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, okazał się ujemny, a kapitan nie wykazuje objawów chorobowych. Kwarantanna potrwa do 21 czerwca, a inspekcja sanitarna codziennie monitoruje jego stan zdrowia. Nadzorem epidemiologicznym objęta jest także czwórka obywateli Polski, którzy mogli mieć kontakt z pasażerami wycieczkowca, a wszyscy czują się dobrze. W wyniku zderzenia pociągu kolei wielkopolskich z ciężarówką na przejeździe kolejowym w Garbatce, który miało miejsce w poniedziałek, zginął kierowca pojazdu, a 17 osób w pociągu odniosło niegroźne obrażenia. Służby usunęły już ostatni człon wykolejonego pociągu z torowiska, a naprawa infrastruktury może potrwać do środy, 27 maja. W związku z blokadą trasy łączącej Poznań i Piłę, pociągi dalekobieżne zostały skierowane na objazdy, a dla lokalnych połączeń wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Policyjni śledczy zakończyli już oględziny miejsca wypadku i prowadzą dalsze dochodzenie. Islandia rozważa wznowienie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, a kluczowym czynnikiem tej decyzji są niepokojące sygnały z Waszyngtonu, w tym groźby prezydenta Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii. Premierka Islandii przyznaje, że kryzys grenlandzki znacząco wpłynął na nastroje społeczne na wyspie. W sierpniu odbędzie się referendum, w którym mieszkańcy zdecydują o dalszym kursie. Ostatnie badania pokazują, że społeczeństwo jest podzielone w kwestii akcesji do Unii Europejskiej. W obliczu niestabilnej sytuacji gospodarczej, rząd liczy na to, że przystąpienie do wspólnoty przyniesie korzyści, stabilizując walutę i obniżając ceny wielu produktów. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha potępił ostrzeżenie, które rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow miał skierować do sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, dotyczące przyszłych ataków na Kijów. Sybicha określił te działania jako bezczelną prowokację oraz dowód na intencje Moskwy, aby kontynuować wojnę. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych domaga się odpowiedniej reakcji ze strony społeczności międzynarodowej. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Keeping the music alive. The Big Rock.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Szef militarnego skrzydła Hamasu, Mohamed Oudey, zginął w wyniku ataku w Strefie Gazy, informuje Khan News. Wydarzenie to jest częścią intensywnych działań militarnych Izraela w regionie. Zatrzymanie Oudeya może wpłynąć na operacje Hamasu w przyszłości. Szczegóły dotyczące samego ataku oraz jego skutków nie zostały podane. Projekt ustawy o wydatkach na obronność Stanów Zjednoczonych zakłada przesunięcie wojsk Stanów Zjednoczonych na wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz zwiększenie kontroli Kongresu nad redukcją sił w Europie. Dokument podkreśla znaczenie stacjonowania dwóch brygad pancernych w Polsce i sprzeciwia się wstrzymywaniu ich rotacji. Oprócz tego, ustawa wprowadza nowe obostrzenia dotyczące wycofywania wojsk, wymagając od Pentagonu przedstawienia oceny możliwości przeniesienia sił na wschód przed ich ewentualnym wycofaniem. Projekt stanowi pierwszy krok w kierunku przyjęcia corocznej ustawy obronnej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump często prezentuje sprzeczne informacje dotyczące konfliktu z Iranem, według analizy New York Times. Z jednej strony zapewnia o postępach w rozmowach dyplomatycznych, z drugiej grozi agresją wobec tego kraju. Dziennikarze zauważają, że istnieje znaczna rozbieżność między jego deklaracjami a rzeczywistością sytuacji. Taki stan rzeczy wpływa na postrzeganie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w regionie. W najnowszym raporcie międzynarodowym podsumowano sytuację związaną z amerykańską obecnością wojskową w Polsce. Po wstrzymaniu rotacji brygady, która miała przybyć do Polski, ogłoszono, że do kraju trafi 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Obecnie jednak istnieją wątpliwości co do realizacji tych planów. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jednoznacznie określone. Donald Trump przeszedł rutynowe badania okresowe w Walter Reed Military Medical Center, których wyniki określił jako idealne. Prezydent Stanów Zjednoczonych, który wkrótce skończy 80 lat, nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących badań. Jak oceniła stacja CNN, lekarze Trumpa prawdopodobnie stwierdzą, że cieszy się on doskonałym zdrowiem. Biały Dom zapowiedział kolejne rutynowe badania zdrowotne oraz kontrolę dentystyczną Trumpa na wtorek. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest zobowiązany do ujawniania swojej dokumentacji medycznej. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
1: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: rocks.
1: Big rock.
0: The big rock.
1: Everything that rocks. Rocks.
2: Wiadomości Radia DHT. News.
3: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Traktat między Polską a Wielką Brytanią, który ma zostać podpisany w środę w Londynie, jest określany jako największy od pokolenia krok naprzód w naszych relacjach w zakresie obrony i bezpieczeństwa przez brytyjskiego premiera Keira Starmera. Dokument ma na celu wzmocnienie współpracy obu krajów w obszarze bezpieczeństwa. Szczegóły dotyczące postanowień traktatu nie zostały ujawnione. Podpisanie umowy może wpłynąć na przyszłe działania w zakresie obronności w regionie. Sojusz Północnoatlantycki planuje wzmocnienie obrony wschodniej flanki, wprowadzając nową strukturę, która ma umożliwić szybkie rozmieszczenie sił na Łotwie i w Estonii w przypadku konfliktu z Rosją. Informacje te przekazał Reuters, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie gotowości obronnej sojuszu w regionie. Szczegóły dotyczące implementacji planu nie zostały jednak ujawnione. Islandia przyspiesza proces akcesji do Unii Europejskiej, wyznaczając na sierpień datę referendum w tej sprawie. Zmiana nastawienia mieszkańców wynika ze obaw dotyczących polityki Stanów Zjednoczonych pod rządami Donalda Trumpa, który wyraził kontrowersyjne opinie na temat Grenlandii. Premierka Kristrún Frostadottir zauważyła, że kryzys grenlandzki zdecydowanie zdenerwował Islandczyków, co wpłynęło na ich stosunek do członkostwa w Unii. Obawy dotyczące rybołówstwa, kluczowej gałęzi gospodarki, mogą być złagodzone przez sygnały Unii o gotowości do kompromisu w kwestii kwot połowowych. W kontekście wysokiej inflacji w Islandii, która wynosi około 5,2%, dołączenie do wspólnoty może przynieść korzyści gospodarcze. W zachodniej Europie panują upały, w tym w Wielkiej Brytanii i Francji, gdzie temperatury sięgają 35 stopni Celsjusza. Synoptyk Tomasz Wasilewski podkreślił, że Polska została ominięta przez tę falę upałów, co jest korzystne dla krajowych upraw i lasów. Wyjaśnił, że za skwar w Europie Zachodniej odpowiada zjawisko zwane kopułą ciepła, które spowodowało nagromadzenie gorącego powietrza. W nadchodzących dniach w Polsce przewidywane jest ochłodzenie, gdyż zimne masy powietrza z północy zaczną wypierać gorące powietrze. W nocy z wtorku na środę przez Polskę przejdzie front chłodny, co wpłynie na obniżenie temperatur. Pożar w hotelu Ibis w Maladze trwał ponad 30 godzin, a ewakuowani musieli opuścić budynek w nocy, nie mając przy sobie żadnych rzeczy osobistych. Ogień wybuchł w hotelowej kawiarni i szybko rozprzestrzenił się na wyższe kondygnacje, co sprawiło, że ponad połowa budynku została zadymiona. Służby potwierdziły, że część obiektu grozi zawaleniem, co uniemożliwia gościom powrót po ich rzeczy. Strażacy starają się odzyskać dokumenty i inne ważne przedmioty, jednak niektóre pokoje zostały zbyt mocno spalone. Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
2: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Stany Zjednoczone nie wydały wizy wiceszefowi rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co uniemożliwiło mu uczestnictwo w spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ambasador Rosji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Wasilij Nebędzia, określił tę decyzję jako rażący brak szacunku. Kreml protestuje przeciwko działaniom Stanów Zjednoczonych i podkreśla, że brak wizy wpływa na międzynarodowe relacje. Waszyngton ogłosił plan stopniowego zmniejszania liczby strategicznych samolotów bojowych, dronów, niszczycieli i okrętów przeznaczonych dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Decyzja ta ma na celu wywarcie większego nacisku na Europę, aby zwiększyła swoje zaangażowanie w zapewnienie własnego bezpieczeństwa. Władze amerykańskie nie wskazały konkretnego harmonogramu ani szczegółowych dat dotyczących redukcji. W wyniku implozji zbiornika chemicznego w papierni w Longview w stanie Waszyngton zginęła co najmniej jedna osoba, a wiele innych zostało rannych. Informacje te potwierdziły lokalne służby ratunkowe. Obecnie trwa akcja ratunkowa, mająca na celu udzielenie pomocy poszkodowanym. Szczegóły dotyczące przyczyn zdarzenia nie zostały jeszcze ujawnione. W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki wyznaczył Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. CEO spotkało się z krytyką ze strony byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że w Prawie i Sprawiedliwości trwają wewnętrzne konflikty, które odciągają uwagę od istotnych spraw dla obywateli. Dodatkowo, minister ogłosiła projekt ustawy wydłużający zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci chorych onkologicznie i przewlekle o dodatkowe 60 dni, z planowanym wprowadzeniem zmian w przyszłym roku. W kontekście ustawy o statusie osoby najbliższej Dziemianowicz-Bąk wyraziła nadzieję na szybkie głosowanie w Sejmie. Sąd okręgowy w Białymstoku skazał 4 Meksykanów na kary od 10 do 11 lat więzienia za produkcję metamfetaminy na dużą skalę dla jednego z meksykańskich karteli. Oprócz kar więzienia nałożono na nich grzywny w wysokości 30 tysięcy złotych oraz świadczenia pieniężne na cel społeczny. Policja z Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowała laboratorium w województwie podlaskim, gdzie znaleziono około 600 litrów narkotyku. CO mogło pozwolić na wyprodukowanie około 800 kg metamfetaminy. Wyrok nie jest prawomocny, a obie strony nie wykluczają apelacji. Sąd podkreślił wysoką społeczną szkodliwość przestępstwa, CO wpłynęło na surowość wymierzonych kar. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Polska powinna zakończyć proces mentalnego rozwodu z Izraelem oraz wspólnotą żydowską, aby na te podmioty zacząć patrzeć jako na obcych. To zdanie wyraził Piotr Skwieciński, podkreślając potrzebę zmiany w postrzeganiu relacji z tymi partnerami.